0: Guetta, Club Can't Handle Me w RMF Max. I to mi przypomina, że mój kolega był ostatnio na Florydzie, a właściwie w Florydzie, bo pojechał nad morze i tam był pensjonat Floryda. Ale tak, zaliczył Florydę, zaliczył. Pozdrowionka, Daniel. Za parę minut, słuchajcie, muzyczna niespodzianka. Jako pierwsi u nas usłyszycie premierowo nowy numer Julii Wieniawy. A za chwileczkę Szymzarko i Kasengo. Fire, fire.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
14: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
15: I po reklamie.

0: Turn the lights off w RMF Max, a teraz obiecana premiera od Julii Wieniawy. To zawsze jest fajne wydarzenie, a szczególnie jak fajną piosenkę Julia wypuszcza. Kawałek się nazywa 27, w nawiasie do gwiazd, i o co chodzi? O 27 lat, które właśnie Julia Wieniawa skończyła. Co nam o tym kawałku powiedziała w ekskluzywnej rozmowie?
1: Gdzieś przeczytałam, że jeżeli byśmy zrobili tak, sprowadzili do 24 godzin, to 27 lat, to byłaby dopiero 6 rano, wyobrażasz sobie? A wydaje mi się, że dużo osób w moim przynajmniej wieku ma takie poczucie, że jest taka ogromna presja społeczna. Wszyscy biorą ślub, robią dzieci, mają poukładane życie, albo właśnie robią karierę. A ja co? A ja chodzę i się szlajam po RMF-ach.
0: No szlaja się po RMF Max i wypuszcza premiery. Cała rozmowa w takiej bardzo nietypowej konwencji, bardzo się wam spodoba na naszych socialach, na YouTubie RMF Max, a teraz już lecimy z nową propozycją od Julii, którą usłyszycie po raz pierwszy w RMF Max. RMF Max.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

You are not alone od legendy, żywej legendy EDM-owych brzmień, czyli ATB, który zresztą często odwiedza Polskę i niedługo też odwiedzi. Będzie w Krakowie we wrześniu, w październiku w Rzeszowie, w listopadzie będzie w Łodzi. No taki można powiedzieć drugi dom ma w Polsce i fajnie. ATB, jesteś mile widziany. Za chwileczkę prognoza pogody, a po niej będzie wschodząca gwiazda EDM-u Marlon Hofstadt. I like.

0: MediaMarkt.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
7: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Pian.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
1: No takiemu weekendowi jak ten niestety dalej do lata, bliżej do jesieni. Sobota przyniesie nam dzisiaj maksymalnie 18 stopni, niebo przez większą część dnia będzie zakryte za chmurami. Chociaż słońce będzie próbowało się przecisnąć, będą momenty na witaminę D z natury. Początek dnia lokalnie może jeszcze przynieść słabe opady deszczu, jak macie pecha, to trafi właśnie na was. Na pocieszenie wiatr pozostanie spokojny, ciśnienie wysokie, choć samopoczucie może nie nadążać. Biometr raczej nieciekawy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
2: RMF Max.
0: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Save My Love, Kygo z Khalidem i Griffinem w RMF Max. Ostatni numer, który wam wypuściłem sam, bo za chwilę już będziemy w trzyosobowym damsko-męskim składzie. Po 10 odpalamy Bratnie Dusze, ale zanim 10, to jeszcze kilka propozycji na niezmarnowanie tego weekendu. I wreszcie doczekaliśmy się. Mamy to. To jest imprezowy, weekendowy rozkład jazdy. Słuchajcie, RMF Max, to rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jeżeli macie ochotę poprawić delikatnie piątkowe, baletowe klimaty, no to jest okazja. Można uderzyć na R&B party dzisiaj po godzinie 20 w czerwonym fortepianie przy Piotrkowskiej. To przede wszystkim klimaty lat 90., troszkę starszy hip-hop, R&B, Dr. Dre, Snoop Dogg, ale także Notorious B.I.G., Missy Elliott, Beyoncé, Destiny Child. Takie rytmy w czerwonym fortepianie dzisiaj po 20, za to po godzinie 21. Także dzisiaj wieczorem przy Bodzentyńskiej troszkę inne klimaty do potańczenia i do pośpiewania. W Dubaju, w hotelu, na swoim weselu. Dobrze wiecie, co jest dalej. Taki klimat dzisiaj po godzinie 21 w klubie Hej Wesele przy Bodzentyńskiej startuje. O której się ta impreza skończy, tego nie wie nikt i to w weekend jest to najlepsze.
1: Reklama.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: No i nie ma słońca. Jesiennie za oknem. W sobotę termometry w Świętokrzyskiem zatrzymają się maksymalnie na 18 stopniach. Na niebie dominować będą chmury, chociaż jest taka matematyczna szansa, że pogoda od czasu do czasu zrobi nam małą niespodziankę i wypuści trochę słońca. Uwaga, parasole trzymamy w gotowości, bo teraz rano jeszcze miejscami może popadać. Wiatr będzie jednak spokojny, ciśnienie wysokie. Po zachodzie słońca temperatura szybko pójdzie w dół, noc chłodna. Od 5 do 7 kresek na plusie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 10 minęła i bratnie dusze już w pełnym trzyosobowym składzie. Witamy się, Ada Krysian,
15: Agata Świderska
16: i Dawid Miązek.
0: Ada, nie było cię to za karę. Po pierwsze, możesz się usprawiedliwić. Po drugie, powiedz, co przed nami.
15: Moje usprawiedliwienie jest takie, że byłam chora i mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie przeziębienia osób, które nas słuchają, zagłuszymy naszym podcastem i dobrą muzyką, a dzisiaj u nas będzie oczywiście o miłości, relacjach, związkach, czyli same pikantne szczegóły z naszego podcastu Bratnie Dusze.
0: No i zaraz przedstawimy naszych gości. Temper City, z tymczasem z nami Self-Aware.

0: Silva Bampa i to jest On Tonight w RMF Max, a my wracamy do podcastu Bratnie Dusze, który wjeżdża na gościnne fale FM razem z dziewczynami, z Adą i z Agatą. Kto jest waszym najnowszym gościem w tym odcinku, który już wjechał na YouTube'a i na platformy podcastowe?
1: Tak, dzisiaj jest z nami Ola Żelazowska i jej chłopak Kuba Orłowski.
2: I słuchajcie, ona jest influencerką, on prawnikiem, jest właśnie w czasie aplikacji adwokackiej, więc już niedługo będą widzieli się w sądzie.
0: Jeszcze się dobrze nie poznali, jeszcze się nie zdążyli pobrać, a już...
2: W razie czego szybko pójdzie, nie no, żartuję oczywiście.
0: Pierwsza rozprawa.
2: Oczywiście życzymy im jak najlepiej i jak najdłużej.
1: Ale a do dzisiaj ten żartami rzuca.
0: No, wszystkich by rozwiodła, znamy. No, proszę. Słuchajcie, bardzo ciekawa para, trochę kulis swoich opowiedzą, influencersko-prawniczych. Już za chwilę wjeżdża pierwszy fragment podcastu Bratnie Dusze.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko Ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Tego możesz spodziewać się po nas w sobotni wieczór i naprawdę możesz na nas liczyć. Max Party.
7: Tu leci banger za bangerem. To są hity.
6: Sobotę po 20 w RMF Max.
8: Sponsorem programu jest Świętokrzyska Szkoła Wyższa, oferująca studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. ssw.kielce.edu.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Krzychu.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hi, this is Denzel.
21: Hey yo, this is Eminem.
22: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: David Tavares z nami w RMF Max, a my odpalamy pierwszy fragment podcastu Bratnie Dusze na antenie RMF Max, ale zanim odpalimy, pytanko do was, dziewczyny.
1: Pamiętacie, jak jeszcze jakbyście tam, nie wiem, w liceum czy wcześniej, to prosili was chłopaki o chodzenie?
2: No. Ojejku, miałam taką jedną, słuchajcie, słodką sytuację, znaczy słodką, ale nie okazała się na koniec słodką. No. Bo jeden chłopak na lekcji, pamiętam, matematyki z taką panią, która no była trochę kosą, napisał mi karteczkę i tam było: zaznacz na dole, czy będziesz ze mną chodzić, bo tak, nie, nie wiem. I tam były takie, wiecie, do zaznaczenia ptaszkiem. No. I ja zaznaczałam oczywiście tak i odrzuciłam mu tą karteczkę i ta pani zabrała tą kartkę.
0: Wow.
2: I ona ją wzięła, przeczytała, spojrzała z takim, wiecie, zażenowaniem i ją zabrała. I ja się później tak zestresowałam i on mnie więcej schodzi nie zapytał.
0: Przepadł.
2: Ale czemu?
0: Wszystko przez panią z matmy się speszył.
3: Bo to pewnie speszył się, no właśnie, tajemnica to miała być.
0: Dobra, to teraz się w każdym razie nie prosi o chodzenie, teraz się zaprasza do opery. Ola Żelazowska, Kuba Orłowski, fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze.
4: Bardzo szybko zaprosił mnie do opery, żebym poznała jego rodziców. Nie zoficjalizował tego związku, nie powiedział: hej, zostaniesz moją dziewczyną, tylko zaprosił mnie do opery z rodzicami. I jak ja potem już po tej operze powiedziałam, że no wiesz, ale my jesteśmy w takiej nieformalnej relacji, trochę mnie to wkurza. Kuba powiedział: no ale kurczę, zaprosiłem cię do opery z moimi rodzicami, to chyba nie zaprosiłbym takiej przypadkowej dziewczyny, więc mi się od początku podobała ta deklaracja.
0: Patrzcie, jaki sprycia, że nie powiedział konkretnie, ale zabrał ten, no to miał później już takie zabezpieczenie, że w razie czego to jest poważna relacja, a w razie czego to byliśmy tylko w operze, nie? Sprytne.
5: Ja też bym się nie zorientowała.
0: No widzisz, i dlatego on jest prawnikiem, a ty nie.
2: Ojej, jeszcze ma rodziców prawników, słuchajcie, podobno.
0: O, to już pozamiatane. Ten pan też pozamiatał. MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. To jest nowość RMF.

0: jaki miałyście najkrótszy lot w życiu?
1: Do Wrocławia pół godziny leciałam.
2: Ja do Czech na Fashion Week jak leciałam.
3: O Jezu, ja leciałam tylko za a ta na Fashion
0: tak sobie.
3: Week.
0: A ja chyba z Kijowa do Odessy, jakaś niecała godzinka. No a to był błyskawiczny lot z Tobim Romeo. Fly High. 3 minutki, ale jakie intensywne. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Avicii, między innymi Waiting for Love, będzie też męskie granie orkiestra i Ciebie też bardzo. I zaraz wracamy do podcastu Bratnie Dusze.
2: A tatko, ja Ciebie też bardzo.
1: Ciebie też. O. Max.
4: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
6: Expert taniej masz. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września. Carrefour, w sumie najlepszy
7: jest. Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
13: Cześć, kochanie.
14: Co chcecie na obiad?
15: Cebulański rę.
16: Pierogi z serem.
17: Makaron carbonara.
18: Fasolka po brytońsku.
14: Kochani, to nie jest restauracja.
18: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
14: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
18: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
21: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
22: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
23: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
1: No i nie ma słońca. Jesiennie za oknem. W sobotę termometry w Świętokrzyskiem zatrzymają się maksymalnie na 18 stopniach. Na niebie dominować będą chmury, chociaż jest taka matematyczna szansa, że pogoda od czasu do czasu zrobi nam małą niespodziankę i wypuści trochę słońca. Uwaga, parasole trzymamy w gotowości, bo teraz rano jeszcze miejscami może popadać. Wiatr będzie jednak spokojny, ciśnienie wysokie. Po zachodzie słońca temperatura szybko pójdzie w dół, noc chłodna. Od 5 do 7 kresek na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl

0: Roxy Węgiel i Miasto z nami w RMF Max. Prawie 11, a my wypuszczamy dla was kolejny fragmencik podcastu Bratnie Dusze z Olą Żelazowską i Kubą Orłowskim.
1: Wiecie, co Kuba zrobił dla Oli? Coś, co każda dziewczyna chciałaby dostać od chłopaka na pierwszym spotkaniu. Pieniądze.
2: Wow!
3: A pamiętasz, jak dałeś mi swoją marynarkę?
4: Dałem.
3: Czajcie to?
4: Marynarkę.
3: Ty poznaje laskę i po, nie wiem, w klubie, po, no to nawet nie po 5 minutach rozmowy, bo z głośna muzyka nie da się gadać. On mi daje marynarkę ze swoim portfelem i mówi, masz, trzymaj, pilnuj mi marynarki.
4: No już takie zaufanie
3: bardzo,
4: początku.
3: Bardzo odpowiedzialne.
5: On przeczytał wcześniej, pewnie posłuchał tego twojego podcastu, gdzie mówiłaś, że lubisz pieniądze, więc teraz to nie.
4: Od razu to był test portfela.
5: Od razu z zawartością.
0: I taki test na pieniądze każdy facet powinien zrobić potencjalnej dziewczynie właśnie.
5: A czemu ty nam nie dałeś swojej marynarki?
0: No bo jakbyście zobaczyły, że ja tam w środku mam 7 zł i 60 groszy, to więcej byście nie przyszły.
1: Czekaj, ja mam... To masz więcej. Ja mam 5,32.
0: Ada, ile masz?
5: No, ja mam na ten moment, czekajcie, 3,40.
0: Dobra, idziemy od kogoś pożyczyć jeszcze dychę i będziemy mieli na pizzę. A was zostawiamy z Bratnimi Duszami. Podcast do odsłuchania na YouTubie RMF Max. My do najciekawszych fragmentów też niedługo wracamy. Post Malone, tymczasem z nami Sunflower.
5: O, 5 znalazłam.
0: O, super.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Asia.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
20: Cześć, tu Oskar Cyms.
21: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
26: No i sezon pod tytułem Nie wiadomo jak się ubrać oficjalnie uznajemy za rozpoczęty. Najpierw 10 stopni w południe, maksymalnie 18 dziś na termometrach. Na niebie przez większą część dnia dominować będą chmury. Słońce oczywiście się nie podda, miejscami spróbuje przebić się przez tę kurtynę. Uprzedzamy, z mało efektownym skutkiem. Wiatr pozostanie łagodny, ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się od 5 do 7 kresek na plusie, jutro do 20, ale i minimalna szansa na opady.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: RMF Max.
0: No błagam was, chodźcie, przecież już się już wchodzimy, czerwone światełko się pali.
3: Ty, Dawid, nigdy nie powiesz nam, kiedy mamy przyjść.
0: No? Zawsze mówię, że macie być zaraz po pogodzie, no.
3: Ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy jest pogoda?
0: No pewnie jest pogoda. 11 przed chwilą minęła, była pogoda i lecimy dalej z bratnimi duszami w składzie.
3: Adrianna Krysen,
6: Agata Świderska
0: i Dawid Miązek. Jesteśmy z wami do 13. Za chwilę fragmenty podcastu kolejne wjeżdżają, a teraz wjeżdża Somewhere My Body Isn't Ready.

0: Two Colors i Love w RMF Max, 12 dzień września. Dziewczyny, nie zgadniecie, jakie dzisiaj święto w kalendarzu?
1: Jakie?
0: Święto Wojsk Lądowych. Żołnierze świętują ku chwale ojczyzny. Kręcą was chłopaki w mundurach, dziewczyny?
1: Bez mundurów.
2: No, podobno za mundurem pan sznurem, czy jakoś tam, jak to było, więc no chyba coś jest w tych mundurach. No,
0: widzicie, panowie, jak uważacie, że nie jesteście przystojni, idźcie w kamasze i od razu...
2: Załóżcie mundur.
0: I od razu plus 10 do przystojności. Shimza, Arko, Kasango, za chwileczkę Fire, Fire. A potem wracamy do podcastu Bratnie Dusze.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało,
2: żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Monika?
7: I jeszcze ja!

0: Tygo z Maxem Magnonem. Take me back. Słuchacie przed południem RMF Max.
1: Wracamy do podcastu Bratnie Dusze. Z nami Ola i Kuba i teraz troszkę cięższy temat.
2: Ty w przeszłości byłaś wielokrotnie zdradzana. Nie wiem, czy chcę o tym mówić, ale...
3: Spoko, ja byłam straumatyzowana kiedyś.
2: Właśnie jestem ciekawa, jak ty na przykład z tym poradziłaś i czy masz teraz tak, że całkowicie da się takie coś zostawić za sobą?
3: Myślę, że całkowicie nie, bo to zawsze będzie już część mojej historii, mojej osobowości, tego, kim jestem i myślę, że bycie wielokrotnie zdradzanym w bardzo młodym wieku, kiedy dopiero poznajesz, czym są relacje, czym jest miłość i trafiasz na taką bombę, no to cię trochę definiuje jako człowieka, ale...
2: No to był jeden jakiś partner, tak konkretnie.
3: Jeden, tak, ale potem jeszcze drugi w sumie się trafił w bardzo podobny, bo prowadził poczwórne życie i...
1: Poczwórne?
3: Tak, i na przykład jak ja wyjeżdżałam i zostawał mnie w mieszkaniu, to zapraszał inne laski i mówił, że to Airbnb.
0: Nie, no ucz mnie mistrzu, po prostu zawodowiec, jeżeli chodzi o... to. Airbnb w mieszkaniu dziewczyny? Szacun.
2: Dawid, wiesz, że ty masz żonę i dziecko?
0: Wiem, ale i tak szanuję. Ale dobra, ale nie wiem, czy to jest
2: chyba
0: do końca
2: tego prawnika mu trzeba zaraz tutaj.
0: No, żeby nie był potrzebny. Ale to chyba nie jest do końca prawda, bo wydaje mi się, że każda dziewczyna w swoim mieszkaniu wyczułaby zapach innej dziewczyny od razu.
2: Ja nie mam węchu.
0: Ale masz psa, który ma super węch i on by za ciebie to zrobił.
2: Nie jest za mądry.
3: I facet by powiedział, że to włosy psa, które zostały, a nie dziewczyny.
1: Mój pies nie jest kapusiem.
0: Jeszcze tipsy, to po psie. Tipsy po psie. Słuchajcie, całość Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max między innymi, ale też na RMF On, na platformach podcastowych. Tam jest więcej takich pikantnych fragmencików. U nas też tacy pikantni teraz. David Guetta, Kid Cudi, Memories. RMF.

0: Sobel, Francis i Dims, to kochasz w RMF Max. Słuchajcie, z tą pogodą to już było tak fajnie w tym tygodniu. Mieliśmy upały, mieliśmy prawdziwy lipiec we wrześniu. Myślałem, że to pociągnie, że jeszcze drugi powiew lata, a tu znowu się porobiło.
1: No jesień. Co zrobisz?
0: Oficjalnie jeszcze półtora tygodnia lata, tego się będziemy trzymać. Chociaż...
2: Ale wiesz, jesienią podobno jest najfajniej, jeśli chodzi o miłość.
0: A, no można się poprzytulać, jest romantycznie, pod kocykiem seriale pooglądać.
1: I chorować.
0: I chorować, tak. Też wspólnie, pozarażać się od siebie.
2: Pokaszleć. Świetnie.
0: Nic tak nie łączy jak wspólne kaszlanie. Za chwilę o tym, co nam zafunduje pogoda, będzie prognoza, po niej Alan Walker i Ava Max. Fate. Max.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
14: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
1: No i sezon pod tytułem Nie wiadomo jak się ubrać oficjalnie uznajemy za rozpoczęty. Najpierw 10 stopni w południe, maksymalnie 18 dziś na termometrach. Na niebie przez większą część dnia dominować będą chmury. Słońce oczywiście się nie podda. Miejscami spróbuje przebić się przez tę kurtynę. Uprzedzamy, z mało efektownym skutkiem. Wiatr pozostanie łagodny, ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się od 5 do 7 kresek na plusie, jutro do 20, ale i minimalna szansa na opady.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
2: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie nareszcie w RMF Max. A co nareszcie?
2: No nareszcie 12, zaraz będziemy mogli tak powiedzieć, bo już jesteśmy o krok od południa.
3: No i idealnie, bo właśnie teraz damy też wam kilka propozycji na spędzenie dzisiejszego popołudnia albo wieczoru.
2: To kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max, rozkład jazdy dla Kielc i okolic. A jak zawsze weekend, to jest doskonała okazja do nadrobienia kinowych nowości. Od wczoraj w kinach w naszym regionie dwa filmy, długo wyczekiwane z dwóch różnych kategorii. Zaczynamy od kategoria Gen Z. Słuchajcie, 100 dni powraca Misja Zeus. Tym razem dżęziaki wracają na wielki ekran, czyli Hajhania, Bartek Laskowski, Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Patryk Baran, Bartek Kubicki. To ekipa, która zamienia się w aktorów. Całkiem udana produkcja, tak przynajmniej twierdzą krytycy. 100 dni Misja Zeus od wczoraj w kinach w naszym regionie, no i oczywiście także kino hollywoodzkie wjeżdża. Niebo nad Normandią, Brendan Fraser, Andrew Scott, Damian Lewis, gwiazdorska obsada, jeżeli jesteście fanami kina wojennego, ale z ujęcia troszkę od zaplecza, na ten film także bardzo długo się czekało. Od wczoraj w naszym regionie można go już oglądać, a niektórzy twierdzą, że nawet trzeba.
4: Reklama.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Puptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
12: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jak liczyliście na powrót lata w ten weekend, no to w zasadzie możecie już przestać. W sobotę maksymalnie 18 stopni. Trudno uprosić termometry o cokolwiek więcej. Nad głowami sporo chmur, słońce pojawi się tylko na moment. Wiatr pozostanie spokojny, ciśnienie wysokie, biometr i tak tradycyjnie nieciekawy. Wieczorem temperatura zacznie spadać, w nocy nawet i tylko 5 stopni na plusie. Niedziela wygląda odrobinę przyjaźniej. Termometry pokażą 20 stopni. Deszcz, jeśli gdzieś się pojawi, to słabo pokropi i tylko lokalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF
2: Max. No, to po 12 wracamy do Bratnich Dusz. Słuchacie oczywiście RMF Max. Jeszcze godzinkę z wami będziemy w składzie...
3: Adrianna Krysian,
4: Agata Świderska,
2: Dawid Miązek. A jakie macie po programie plany? Co robicie w ogóle?
5: Będę grać w grę.
2: Jaką?
5: Tomb Raider.
3: Ja idę jeść z moją przyjaciółką, więc to, co lubię najbardziej.
2: Mogę się wbić, bo też jestem głodny.
3: Oczywiście, zapraszamy.
2: Dobra.
3: Będziemy sobie gotować.
2: Ja już też mam plany. A
3: możesz
2: plan na najbliższy...
3: pogotować za nas, jak chcesz.
2: A to gotujecie? Myślałem,
3: tak?
2: Że do knajpy idzie.
3: Nie,
5: to już nie chcę.
2: Nie chcę. Moonlight for the Alabama, ten to jest plan na najbliższe 3 minutki.

0: Ram pam pam, RMF Max. To chciałoby się zrobić, jak wjeżdżamy na stację benzynową, widzimy po ile paliwo. No to spróbujemy w RMF Max za parę chwil odpowiedzieć na pytanie, czy pęknie dziesiątka z przodu. Zostańcie z nami koniecznie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: A siema wariacie, co tam na czacie?
4: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
5: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
6: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Karolina.
15: Marek.
16: Zuśka.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Hey, this is Kygo.

Jeszcze nie, ale coraz bliżej. Ostatni dzień lata. Gips i Ego to Zadabi w RMF Max. Zmierzmy się w radiowozie raz na zawsze z tematem cen paliw. Czy pojawi się dziesiątka na pylonach, czy nie do końca? Pożegnaliśmy się z pakietem CPN. Ceny paliw niżej i od razu na stacjach ceny poszły w górę. Dzisiaj płacimy no słuchajcie, za 95 w okolicach 8 zł. Diesel to już się naprawdę zbliża do 9 zł, ale minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Cytuję: nie ma groźby, żeby paliwo kosztowało 10 zł za litr. Nie ma takiej groźby. Analitycy tego nie przewidują, a kryzys na Bliskim Wschodzie to jedna wielka niewiadoma. Czyli w sumie nie będzie kosztowało 10 zł. Według analityków to się nie wydarzy, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, no jest jedna wyspa zielonego spokoju na stacjach benzynowych LPG. Cena autogazu cały czas kręci się wokół 3 zł za litr. Dlaczego? No bo gaz można sprowadzać ze Stanów, z Norwegii, z paliwem, z ropą. To już tak lekko nie ma.

0: Jest moc, aż by się tak chciało po prostu założyć buty, wyjść, pobiegać. Ariana Grande, One Last Time, Wyryby w Max. Czy warunki pogodowe będą sprzyjały takim działaniom i czy buty trzeba będzie potem suszyć? To za chwilę sprawdzimy w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie. RMF Max.
1: Reklama. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
22: Jak mieliście nadzieję na ciepełko, no to niestety przychodzi taka sobota i szybko chłodzi nasze nastroje. Temperatury dziś w najcieplejszej części dnia tylko na poziomie 18 kresek na plusie. Chmur za to będzie sporo, chociaż słońce nie zniknie całkowicie, synoptycy obiecują. Dziś już bez deszczu w regionie. Wiatr pozostanie spokojny, ciśnienie wysokie. Nocą zrobi się naprawdę chłodno, od 5 do 7 stopni. Całe szczęście jeszcze na plusie. Jutro do 20 na termometrach.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
20: RMF Max.
21: RMF Max.
20: RMF Max.

0: No i chyba to jest nawet piękne, że każdy ma swoją ulubioną. Wiktor Waligura nie wybiera. Cztery pory roku w RMF Max. Dobijamy do godziny 14 w piękne sobotnie popołudnie. Sprawdzimy, co w imprezowej trawie piszczy. Czas na kolejną odsłonę Tour de Club. I czas odpalać kolejny weekendowy, imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. No i oczywiście sprawdzamy, co, gdzie i jak. Szósty festiwal smaków babiego lata przed nami. Kto planów na niedzielę jeszcze nie ma i szczególnie planów kulinarnych, no to słuchajcie, nie trzeba gotować obiadu. Można się wybrać do Szklanego Domu w Ciekotach w gminie Masłów. Szósty festiwal smaków babiego lata przed nami. Coś dla fanów przede wszystkim świętokrzyskiej kuchni. Będzie okazja, żeby popróbować. Festiwal jutro od 13 do 17 się toczy, także do jutra trwa jeszcze Balonowe Świętokrzyskie, czyli drugi międzynarodowy festiwal balonów i balonowy Puchar Polski. To wszystko i dzisiaj, jutro na lądowisku w Pińczowie. Oczywiście loty balonowe to nie wszystko, bo masa atrakcji dodatkowych także wjeżdża. Spektakularny nocny pokaz balonów nad Zalewem Pińczowskim. To wszystko wieczorową porą. Opcja doskonała na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, póki lato trwa.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
10: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
11: I po reklamie.

Ja to w sumie mam podobnie poza wami, absolutnie nic. Lipka w RMF Max, to jest kolejna godzina z radiowozem już po godzinie 14. Bez was ten radiowóz byłby jakiś taki pusty. Przemek Kubera na posterunku.

Szybkie pytanie, czy to jest okej, że fotoradary mierzą tylko i wyłącznie prędkość? Może powinny mierzyć także coś innego? A co dokładnie mają w Polsce mierzyć? O tym w RMF Max za parę chwil. Otworzyć

0: nie dajcie się wkręcić. To jest nuta, która ma być może vibe początku lat 2000, ale to totalna nowość w RMF Max. Sylwia Pumpeo i On Tonight. Taką nowością na polskich drogach mają być kolejne fotoradary, ale tym razem nie takie, które badają prędkość, a takie, które badają hałas, decybele, głośność, to kto się najgłośniej drze na drodze. To ma być sposób na walkę z tymi wszystkimi przerobionymi wydechami. No i pamiętajcie, po pierwsze, nie każda wybebeszona rura wydechowa to już jest tuning i nie każde piłowanie golfa na ręcznym pod marketem to jest drift, bo to też trochę decybeli generuje. Jeszcze takich fotoradarów akustycznych w Polsce nie ma, ale działają w Belgii, w Niemczech, we Francji. Polskie Ministerstwo Infrastruktury też się bardzo mocno nad pomysłem zastanawia. Więc biorąc pod uwagę to, jak szybko wyrastają nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce, to ja bym się spodziewał fotoradarów akustycznych już w przyszłym roku u nas. Jeżeli was to nie przekonuje, to dorzucę jeszcze jedną liczbę. Nawet 3000 zł mandatu za zbyt głośne auto dostać można. Trzy koła. Boli, co? RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tego możesz spodziewać się po nas w sobotni wieczór. I naprawdę możesz na nas liczyć. Max Party.
6: Tu leci banger za bangerem. Tu są hity.
5: W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Sponsorem programu jest Świętokrzyska Szkoła Wyższa, oferująca studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. ssw.kielce.edu.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

0: Na niezbyt fajną już prawie jesienną pogodę to akurat rozwiązanie całkiem przyjemne. Daria zawiało, w stobob na chacie. A co się na tej chacie będzie działo, nie wiem, ale pamiętajcie, że się coraz szybciej robi ciemno. Tak tylko podrzucam. W RMF Max już teraz czas na świeżynkę. Zupełna nowość u nas to Cat's Eye.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: hity na
1: Majówkę. Ja nie wiem, kiedy to się stało. Człowiek na chwilę w sobotę po obiedzie zamknie oczy i nagle 16, już po czwartej. To jest kolejna godzina z Radiowozem w RMF Max. Przemek Kubera z Babi. RMF Max.
2: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Tu Kasia.
20: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
21: Hej, I'm Ed Sheeran.
20: Cześć, tu Karin i

Woli, Kryśka Aguilera na wokalu Feel This Moment w RMF Max. Ja myślę, że ten moment znowu po wielu latach chce poczuć Sobiesław Zasada, czyli jeden z najbardziej utytułowanych i pewnie jeden ze starszych kierowców, czynnych kierowców rajdowych w naszym kraju. Znowu coś wymyślił, o tym za chwilę w RMF Max. Ale zanim to, no nie mogłem się powstrzymać. Nie ma udanego sobotniego popołudnia bez tej nuty. Eli Oaks, Lawinia i Reasons w RMF Max.

0: Gangi Run Run River, Angels Above Me. To jest RMF Max i radiowo w sobotnie popołudnie. Są takie informacje, są takie newsy, które muszę sprawdzać 17 razy, bo nie do końca dowierzam, ale słuchajcie, no to jest potwierdzone. Sobiesław Zasada, polski kierowca rajdowy, wyścigowy, wraca na rajdowe trasy i to nie byle gdzie, bo aż do Argentyny na legendarny wyścig Gran Premio. I to pewnie nie byłby taki mega news, gdyby nie to, że ten gość już raz ten rajd wygrał. W 1967 roku. Tak, pan Sobiesław Zasada ma takie randomowe 96 lat i uznał, że skoro w 67 mu się udało pokonać 3000 km za kierownicą swojego Porsche 911, to tym razem też mu się uda. Rajd zaczyna się 18 września, więc słuchajcie, jeżeli następnym razem usłyszę, że wam się nie chce wynieść śmieci albo psa wyprowadzić, albo w ogóle iść do pracy, to przypomnijcie sobie pana Sobiesława. 96 lat, a on szybko policzę, 60 latach stwierdził, że a co tam, w Argentynie sobie rajd pojadę.
1: Max! Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
5: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
23: RMF Max.

0: No i przyznać się, kto śpiewał? Oczywiście wiem, że wszyscy. STYL to jest to, co się liczy. Trzeci wymiar, Werbów Max za nami i za chwilę ciąg dalszy naszej przyjemnej soboty. Przemek Grabowski, najnowsze notowanie listy Hop Bands po godzinie 17, a przed nami jeszcze Max Party Mix i Bojan po 8. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Bardzo udanej reszty weekendu życzę i do usłyszonka. Pa, pa. Oczywiście żegnam się muzyczną nowością Werbów Max. Na co?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tego możesz spodziewać się po nas w sobotni wieczór. I naprawdę możesz na nas liczyć. Max Party.
9: Tu leci banger za bangerem. Tu są hity.
8: Sobotę po 20 w RMF Max.
10: Sponsorem programu jest Świętokrzyska Szkoła Wyższa, oferująca studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. ssw.kielce.edu.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.

Prezentuje Przemek Grabowski. Hej, witajcie po 17 w sobotę. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy, którzy właśnie wracają. Jak tam obrodziło? Proszę się pochwalić głosując na liście Hot Bands. No to po grzybach wrześniowo odliczamy. Wielka 30 hitów. Najważniejsze numery całego tygodnia. Bardzo ciekawe premiery. I nowa jedynka. Już teraz mogę wam zdradzić na starcie. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. Czekali długo na debiut w zestawieniu, no ale udało się na koniec wakacji i wskoczyli tydzień temu na miejsce pierwsze. Po 13 latach mają kolejną jedynkę także u nas, bo kiedyś przecież już nagrywali razem. Alesso i One Republic w numerze In Your Eyes, coś pięknego. A dzisiaj wśród nowości w poczekalni, na przykład Lost Frequencies, wraca Iben, Sony Fodera, Swedish House Mafia, Joel Corey, Robin Schulz, dziewczyny z Cat's Eye, Meduza, Sobel, Mata, no i obowiązkowo modelki. A zestawienie otwiera nam tym razem Axwell, jego Whatever Turns You On, to miejsce 30. Max 30. Numer 30.

Jest kolejna nowość na liście Hot Bands. Margaret, miejsce 29. Prima Ballerina. Jej korzenie są gdzieś nawet w muzyce jazzowej, jak gdzieś tam po drodze próbowała wkręcić się na Eurowizję reprezentując Szwecję. No to dziewczyna, która na pewno uwielbia przygody. Teraz nowa muzyczna przygoda DJ-a z Niemiec. Mam dla was nowość w RMF Max. Topic z ekipą Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

przy okazji śpiewającej Jennifer Lopez dla Aloka, wiadomości z rynku nieruchomości. Spóźniliśmy się, Jennifer Lopez sprzedała już swoją haciendę, w której przytulała się z Benem Affleckiem. Musiało dojść do kilku obniżek, no ale poszło. Alok i Jennifer Lopez, Everything is Fine, to 28, a teraz nowość. DJ, który rządził na liście Hot Bands praktycznie przez cały rok ostatnio, ale poszło. Alok i Jennifer Lopez, Everything is Fine, to 28, a teraz nowość. DJ, który rządził na liście Hot Bands praktycznie przez cały rok ostatnio,

0: Wiadomo, że ta ekipa wróci do Polski na festiwal Open Air. Tame Impala w numerze Luzę. Nasza kolejna nowość ostatnich dni. Miejsce 27. I ciekawe, czy będą rozdawać autografy, bo tam jakieś problemy ostatnio były. Wokalista taki zły, że ludzie to dzieci wysyłają, zamiast sami stać długo w tych kolejkach. Za tydzień mogą wrócić wyżej w zestawieniu. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Oskar Cymc. Będzie też nowość, jaką przynosi Lost Frequencies.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
5: Numer 26.

Przy tym numerze wybrałbym się na aerobik, chociaż na razie nie mam takich planów, ale rzeczywiście można się nieźle powyginać. Nasza kolejna taneczna nowość, Gnarly i Major League Wasted, to jedna z premier. Teraz kolejna, wraca Lost Frequencies, którego pierwszy przebój, czyli Are You With Me, to tak naprawdę była elektroniczna przeróbka hitu muzyki country. Może jeszcze kiedyś to zrobi. A teraz gra właśnie tak plażowo. Lost Frequencies i Mary Frost w RMF Max, egzotycznie, w numerze Paraiso.

0: To jest bez wątpienia ich rok. Gibbs, Kukon i Jonathan, 25 na liście Kobence, ty masz, a to dopiero wrzesień, jeszcze w październiku, w listopadzie i w grudniu jeszcze się na pewno wydarzy, pewnie też coś fajnego od Gibbsa. A za chwilę numer z zaproszeniem na Max Party od 20 przy sobocie na 24 Aicz i jego wersja Ring My Bell.
1: Max. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proście, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
24: Mamy niskie ceny!
25: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
26: I po reklamie.
27: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
28: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
29: Hey, I'm Ed Sheeran.
30: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
31: RMF Max.
32: Hity na maksa.
33: Hity na maksa.
34: Numer 24.

Zapraszam na kolejną część swojej brytyjskiej trasy. To nie będzie tylko taka trasa DJ-ska, ale nawet taka house'owa trasa koncertowa. Sony Fodera robi takie rzeczy. Tutaj z Becky Hill, Say Something, czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, 23. To Self Aware, dzisiaj w wersji Tempest City, może za tydzień jeszcze wyżej, a za chwilę Swedish House Mafia.

Ten numer hipnotyzuje. Swedish House Mafia, Lykeli na 22. Happiness is so sad. Zamykamy kolejną dziesiątkę świeżym bitem Mrozu i Kacperczyk. A co tam ciekawego u Kacperczyków? Dowiecie się jutro w niedzielę po 22. Karina Niecińska zaprasza na próbę mikrofonu. Mrozu i przyjaciele na 21. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
23: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid.
24: I po reklamie.
25: Z tej strony Asia.
26: Tu Radek.
27: Cześć, tu Daria Zawiałow.
28: Hey, it's Dua Lipa.
29: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
30: RMF Max.
31: Hity na maksa.
32: Hity na maksa.
33: Hej, cześć, witajcie weekendowo przy sobocie. Przemek Grybowski. Odliczamy najważniejsze hity całego tygodnia listy Hot Bands, czyli Wielka Trzydziestka. Teraz już będzie dwudziestka i dużo fajnych nowości. Teraz kolejna. Wraca Joel Corey, nowy best friend Davida Getty. Don't go breaking my heart. Czeka na wasze głosy. Ja robię głośniej.

0: nowe bity, tak, latamy weekendowo. Warriner i Lorin też czekają na wasze głosy przy sobocie w numerze Let Me Forget. Nie dadzą na pewno o sobie zapomnieć. rmfmax.pl, Kaigo też. To wyjątkowo utalentowany muzyk. No, jak miał 6 lat, to już mu podstawili fortepian, tak więc ja się nie dziwię. Na 19 jego Take Me Back.
1: Max. 19. Numer 19.

Jedna na milion, Mata i White. Na razie w poczekalni listy Hot Bands. Trzeba coś z tym zrobić. Wskakujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejny klimat lat 80. Ostatnio panuje

bicie i przy takich hitach będziemy wkraczać w sobotni wieczór. Tobi Romeo lata z nami wysoko, no i wskoczył sobie, wleciał na miejsce 17. Fly High. Za chwilę Liwka, która zaskoczyła na serii koncertów takich kameralnych na żywo. Może jeszcze nie widzieliście, no to zapraszam, jakby co, fragment.

0: Co sprawdzicie na Instagramie RMF Max. Czeka jej Poza Tobą Nic.
1: Max. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Tego możesz spodziewać się po nas w sobotni wieczór. I naprawdę możesz na nas liczyć. Max Party.
1: Tu leci banger za bangerem. To są hity.
4: W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Sponsorem programu jest Świętokrzyska Szkoła Wyższa, oferująca studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. SSWKielce.edu.pl.
6: Tylko tobie.
7: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
13: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
14: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
1: I po reklamie.

No i jak tam, widzieliście, jak prezentuje się na żywo, także akustycznie, w wyjątkowych okolicznościach Liwka, sprawdzicie także na Instagramie RMF Max, warto nas śledzić. No i w podsumowaniu tygodnia Liwka zajmuje miejsce 16 na liście Hot Bands. Poza tobą nic, a teraz bardzo dobre coś, jest sobota, tańczymy. Tutaj DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.

0: Kiedy my będziemy się szykować do kolacji, to bardzo możliwe, że on myśli dopiero o obiadku, bo przyznał się, że przecież jako DJ wstaje wyjątkowo późno, tak najszybciej to o 13-14. Chyba że ma wcześniej prywatny odrzutowiec. Robin Schulz i Watermat, klubowy klasyk odświeżony, zajmuje miejsce 15. Take it slow, nieźle to wleciało, a za chwilę powspominamy sobie wakacyjny czas, bo na 14 DJ Goja i Jason Derulo w numerze Michiko. RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
16: Hi, this is Britney Spears.
17: Hi, this is David Guetta.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

Nasza kolejna nowość ostatnich dni w RMF Max. Fast Boy w numerze Music Sounds. To tym razem miejsce 13. Widzieliście ich stylówę na scenie? Wyglądają naprawdę zawsze kulowo, bardzo kolorowo i przyznali się, że oni tego nie kupują, nie szyją na zamówienie, tylko są ekologiczni. Odwiedzają berlińskie sklepy z odzieżą używaną. Wiecie, vintage shop, second hand shop, a w Berlinie jest jeszcze przecież wiele takich lokalnych marketów z takimi rzeczami. Tak więc tam można naprawdę, naprawdę spędzić przynajmniej jeden dzień na takich poszukiwaniach. Fast Boys zapraszają i dziękuję za wasze głosy w Polsce. A teraz lecimy do USA. Tam rządzi Griffin i Bunt. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away.

Nie, i bardzo energetycznie Eli Oaks przypomina o takim hicie grupy The Verve, Bittersweet Symphony, i wskakuje nam na miejsce 12 z Lawinią, licząc może w przyszłym tygodniu na pierwszą dziesiątkę. My zamykamy drugą, tutaj Gibbs, Ego i For Money przypominają, że zbliża się ten ostatni dzień lata, ale to oficjalnie jeszcze nie w ten weekend. Na 11 macie ich teraz.

0: sama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie, świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hej, cześć, witajcie. No już o tej porze to wieczorowo. Przemek Grybowski przy sobocie w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Mam też dla was mega nowości. Dosłownie za 3 minuty dziewczyny z Cats Eye z różnych stron świata w waszym głośniku. Nowość tego tygodnia, czyli Animal. A dziesiątkę otwiera Moonlight i Fordo Alabama Ten.
2: RMF Max numer 10.

i sobotni wieczór Silva Bumpa i jego On Tonight, to tym razem dziewiątka. To była taka spokojna pioseneczka, hit your R&B, który stworzył kiedyś Montel Jordan. Teraz Sobel, który może słuchał hitów Montela Jordana, bo przecież jego muzyka też jest gdzieś blisko. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Francis i Sobel, One Day in Poland, też czeka na wasze weekendowe głosy pod rmfmax.pl.

I sobotni wieczór, Sylwa Bumpa i jego All Tonight, to tym razem dziewiątka. To była taka spokojna pioseneczka, hisior R&B, który stworzył kiedyś Montel Jordan. Teraz Sobel, który może słuchał hitów Montela Jordana, bo przecież jego muzyka też jest gdzieś blisko. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Francis i Sobel, One Day in Poland, też czeka na wasze weekendowe głosy pod rmfmax.pl.

0: Pięknie, takie trendy w pierwszej dziesiątce listy Hot Bands. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to siódemka. Ciekawe, czy jest to pozazdrościł, czy co? Bo przecież ogłoszono, że będzie w Polsce i to na wielkim koncercie. Po 20 latach kolega Armina Tiesto wraca na imprezę Tiesto in Concert i to będzie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się cieszy? Fanów trendów zapraszam do głosowania również na Armina pod rmfmax.pl, a my za chwilę lecimy dalej z listą Hot Bands. Sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt. Będzie też nowość, jaką przynoszą modelki. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
9: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV Euro AGD

I like, ja też like very much. Marlon Hofstadt rozpędza się i już szóstka. Teraz modelki, widzieliście jak wyglądają na scenie, bardzo kolorowo. Naprawdę muszą spędzać sporo czasu przygotowując stylówy. Modelki tak śpiewają i do tego bujamy się przy sobocie. Zróbcie głośniej, jest imprezowy klimat. Modelki czekają na wasze głosy, a przecież miały tutaj już nawet jedynkę na liście Hop Benz. Modelki i Włodarski, każdy twój ruch.

0: Jak to możliwe, że Alex Warren tak trochę początkowo minął się z powołaniem, zajmował się przede wszystkim internetem, wiadomo, youtuber, influencer, teraz przede wszystkim muzyk. Alex Warren otwiera nam pierwszą piątkę PSNG. Za chwilę, no chyba też tak trochę influencer, przynajmniej w świecie muzyki tanecznej. David Guetta z Alokiem, Run Run River. Max.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
16: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

Kuj, cała sala śpiewa z nami. Run, Run, River, David Guetta, Yalok, już czwórka. Więcej takiego bitu po miejscu pierwszym listy Hot Dance od 20. Max Party. Jesteście wszyscy zaproszeni. Teraz takie party, wiecie, na plaży albo przy ognisku. No, do takich miejsc pasują afrohausy. Shimza i Arko już na trzecim. Fire, fire. 3, numer 3.

plażowo, bo przecież mają ocean w tytule. Ocean House od projektu Jubel czeka na wasze decyzje. Czy ten numer będzie mieć swoje miejsce w zostawieniu już po weekendzie rmfmax.pl. Za kilka chwil nowa jedynka, a na miejscu drugim Alan Walker i Ava Max. Myślałem, że to będzie jedynka, no ale są bardzo blisko. Ich Fate.

0: Ale tutaj się działo, prawda? Alan Walker, Ava Max, Faith to dwójka na liście Hot Bands. Mamy fajny wywiad. Alan Walker zagrał przecież na Fire Festivalu. Była tam ekipa RMF Max. Sprawdzicie to na YouTubie i także dzisiaj na Instagramie. Zapraszam fanów Alana. No i czekam na wasze głosy. Alan i Ewka na miejscu drugim, na trzecim Shimze Jarko w numerze Fire Fire. Skoro tak, to kto jest najlepszy? Kogo tutaj brakuje w tych muzycznych puzzlach? No jeszcze nie było jej głosu. No chyba wiecie, że to będzie właśnie ona. Nasza Zalia wygrywa wszystko. Tylko kochaj mnie.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Przecudownie, Zalia wraca na miejsce pierwsze, listy Hot Bands jest najlepsza. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę startuje Max Party na sobotę. Nie zabraknie fajnych tanecznych kawałków, ja też na pewno trochę potańczę. Przemek Grabowski, do usłyszenia, miłego weekendu, cześć.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: co, komuś się wakacyjna impreza przy tym przypomniała i żel. No ale mamy sobotę, wieczór, to jeszcze dziś można sobie zrobić powtórkę z wakacji. Roman Majanowski, cześć, witajcie, najbliższe 4 godziny są nasze. Max Parter rusza w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest Świętokrzyska Szkoła Wyższa, oferująca studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. ssw.kielce.edu.pl.
0: Let's go. No.

0: Orange Project w RMF Max. To jest prawdziwy mistrz odciągania myśli od obowiązków. To jest taka muza, że praca, szkoła znikają szybciej niż wasze postanowienia noworoczne w styczniu. Niestety prowadzący czasami musi dolać oliwy do ognia i przypomnieć, że weekend trwa tylko do jutra, więc korzystajcie z sobotniego wieczoru, jak się da najlepiej. Za chwilę Shakira przypomni nam o mundialu i o tym, że tą atmosferę na stadionach tworzą nie organizacje sportowe, nie działacze, nie jacyś prezesi, nie przepisy, nie kasa nawet, tylko zawodnicy, piłkarzy, a najbardziej ci, którzy mają umiejętności i klasę. I ten najlepiej ostatnio pokazał Robert Lewandowski. Wiecie, o którym meczu mówię, o jakiej sytuacji. Chociaż wielu uważa, że powinien tam się odwinąć. No i co? No i wtedy on zszedłby do poziomu tamtego, czyli poniżej zera. Mundialowe daj-daj z pozdrowieniami dla Lewego za chwilę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest Świętokrzyska Szkoła Wyższa, oferująca studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. ssw.kielce.edu.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.

No ja tak myślałem, jak tylko ten numer się pojawił, że nie tylko latem będzie nam robił klimat, ale w roku szkolnym też. Od razu było wiadomo, że to nie jest sezonowa petarda do grillowania na działce. Wystarczy na dłużej. DJ Goya, Jason Derulo w RMF Max. Zbliżamy się do połowy września. Ja wiem, że to jest taki czas, kiedy niektórzy trochę tęsknią za tym, co było w wakacje. No to dziś spróbujemy wspólnie zrobić z tym coś. Mam taki pomysł, żebyśmy razem znaleźli sposób na tą wakacyjną tęsknotę. Może macie jakiś patent, którym się podzielicie na Messengerze RMF Max. Ja teraz mogę się podzielić Oskarem Cymsem. Bez końca. I później jeszcze Morandi wskoczy.

0: pamiętacie? Wiecie kto to? MJ Daly w RMF Max, poznajcie się. No tak myślałem, że w temacie pomysłów pomagających nie myśleć o wakacjach, nie smucić się, to pojawi się jako pierwsze, bo Daniel tu wskoczył z tematem imprezy. Dziś wieczorem z ekipą ruszają na miasto. No to ja obstawiam, że po takim wyjściu to nie tylko o wakacjach jutro nie będziecie pamiętać. Polecam sprawdzić saldo na rachunku bankowym po przebudzeniu się w niedzielę. No i udanej nocy oczywiście życzę w RMF Max. Też wieczór się rozkręca, a za chwilę Edge i współczesna wersja disco kawałka Ring My Bell. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Ciekawe, czy oni wiedzą, jaką nam frajdę zrobili tym numerem Axwell i Bon w RMF Max. No i będziemy utrzymywać dobre tempo do północy, bo to przecież jest sobotnie Max Party. Pozdrawiamy domówki, wieczorne zmiany, wszystkich, którzy się dopiero przygotowują, żeby ruszyć na podbój nocy. Robert Wojowski, zapraszam na kolejne 3 godziny przy RMF Max. Przed nami jeszcze dosłownie za chwilę, między innymi Alex Warren.

0: trzeba uważać, żeby kompotu nie rozlać na podłogę, żeby tam się ktoś później nie pośliznął. A ci w salonie to przeważnie zamulają. Wieczorna kłótnia, na który kanał przełączyć. A jakie to ma znaczenie? Jak jest tyle ludzi na chacie, to i tak nic nie słychać. Co innego z RMF Max. No, tu trochę podkręcamy głośnik i leci Eli Aux. Będzie za chwilę razem z Lawinią. RMF Max.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: I po reklamie.

0: mamuśka Jennifer Lopez. Oj, zazdrosimy formy. W ten weekend nic nowego z nią w roli głównej nie ma w kinach, ale gdybyście jutro mieli ochotę na randkę przed dużym ekranem, no to od wczoraj jest taki dobry tytuł na kinowe dwoje.
1: Just like it was when we had to bury a corpse under a rosebush.
0: Totalna magia, część druga. Sandra Bullock, Nicole Kidman na ekranie. Powrót do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca, do potężnej magii. No to jak dzisiaj na imprezie uda wam się zdobyć numer od tej świeżo poznanej księżniczki albo księcia, no to jutro można się na to wybrać wspólnie. A dziś pierwsze spojrzenia prosto w oczy na parkiecie. Jest ogień. Fire, fire i Simza.

0: Jest skocznie, jest imprezowo. No tak to powinno być w sobotę wieczorem. Tobie Romeo w RMF Max. Cały czas szukamy sposobu na to, żeby w połowie września już nie tęsknić za wakacjami, już nie wzdychać za nimi. No a Klaudia pisze na Messengerze, że ona używa takiego zapachu, który kojarzy się z latem. To jej pomaga. Klaudia, no pewnie pięknie pachniesz, tylko nie zrozumiałaś polecenia. Chodzi o to, żeby nie wspominać. No ale okej, jeżeli wolicie pamiętać, to taki sposób na pewno się sprawdza. Zaria lubi, jak jest wspominkowo, nostalgicznie, nastrojowo i za chwilę zaśpiewa w RMF Max. Tylko mnie kochaj. RMF Max.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Swedish House Mafia, tym razem z Lykkeli, no rewelacja. Dobro Majewski, cześć ponownie. Prowadzący dopilnuje, żeby do północy w RMF Max takiej muzy było jeszcze więcej. Przed nami dobry kolega chłopaków ze Swedish House Mafia, to będzie Alesso.

David Guetta i One Republic. Oni ostatnio lubią podczepiać się pod znanych DJ-ów. Był wcześniej Alesso przecież. A to nie jest tak, że krytykuję. Jeśli to się sprawdza, jeśli dzięki temu powstają takie numery, przy których cała chata skacze, no to jak najbardziej, niech nagrywają jeszcze więcej podobnej muzy. No to skoro jesteśmy przy elektronicznych czarodziejach, to przypomnę, kto zamykał sezon w Polsce na Fire Festival. Alan Walker był tam największą gwiazdą i za chwilę w RMF Max numer, który nagrał z Ava Max.

Club, ale Farben, Supergirl w RMF Max. Dla mnie takimi Supergirl w roku szkolnym to są mamy, no bo słuchajcie, wstają wcześniej, robią śniadanie, przygotowują do wyjścia tych mniejszych bambików, później zawożą, no czasami tata, ale chyba jednak częściej mama. No to w weekend proszę pani mamie głowy nie zawracać wieczorem, niech odpoczywa, no a jak jej od czasu do czasu przyjdzie do głowy taki szalony pomysł, żeby wyjść z koleżankami na miasto, to niech pan tata aferę nie kręci, też jej się coś od życia należy. No, no to na takie wyjście Lumix nadaje się idealnie. Self-aware teraz w RMF Max i później też w imprezowym tempie Fastboy.

chciałeś tu, człowieku, przy takiej muzie usiedź w miejscu, chyba że akurat jesteś słuchaczu kierowcą taksówki, no to nie podskakujemy na siedzeniu, pasy zapięte i można dalej zabawiać pasażera rozmową, a on tam z tyłu biedny myśli, rany, kiedy stąd wysiądę. Mieliście tak pewnie nieraz. No nie każdy jest mistrzem konwersacji, ale jak nie chcecie gadać, no to można go i po prostu posłuchać. Michiko będę miał dla was za chwilę w RMF Max.

0: No to jeżeli ktoś chciał, żeby się nastrojowo zrobiło macie, to od RMF Max to była Liwka.
1: Hity na Maxa.
0: Wrześniowe, sobotnie Max Party. Dziś myśli o pracy i szkole zamykamy w szafie i nie wypuszczamy do poniedziałku. No chyba, że ktoś tam po drugiej stronie właśnie wieczorną zmianę ogarnia. Powiedzmy na stacji benzynowej. No to łapcie pozdrowienia od RMF Max.
2: RMF Max.
0: Nowy Marshmello, Robert Bajanowski. Zapraszam do północy.

w RMF Max, nie śpimy, tańczymy. No teraz dopiero zauważyłem, że dziś dzień brukarza w kalendarzu, to ja bym to tak uogólnił, że dzień fachowca po prostu, możemy tak się umówić. No i docejmy, no bo wiadomo, że o dobrych fachowców trudno, to znaczy są, tylko wiecie, no terminów nie mają, a jak już przyjdą, no to pierwsze co powiedzą to: o matko, kto panu to tak z pierwszej roboty zrobił? No i się zaczyna walka na parę miesięcy, także pozdrawiamy wszystkich majstrów, którzy przed weekendem skasowali wypłatę. Dla was Alex Warren, za chwilę w RMF Max.

Najlepsze raps zza oceanu w RMF Max. No do raperów to mają tam szczęście, żeby do prezydentów takie mieli. No to skoro o raperach mowa, to jutro wieczorem w RMF Max w próbie mikrofonu Karina Incińska będzie rozmawiać z Wojtkiem Sokołem. No to dowiemy się, dlaczego Sokół goni za wróblem. A tak serio, to dowiemy się, dlaczego nie zamierza gonić za muzycznymi trendami, jak patrzy na współczesny rap. Opowie też podobno o Taco Hemingwayu i kultowej bluzie prosto. Sokół jutro po 22 w RMF Max. A teraz...

rano, to Moonlight, no właśnie o tej porze musi się pojawiać. Północ za chwilę, noc jeszcze długa, weekend jest wasz. Co z nim zrobicie? Wasza rzecz, żeby tylko nie marnować czasu, póki jeszcze się jesień nie zaczęła. Robert Wojnowski, dobrej nocy, miłej niedzieli, już teraz życzę. Na razie, pa!